dziwci cudno szpat nie kończywa, a dziwci cudno szpat nie kończywa, a dokonalost nie nigdy niczemu dokonalost.